znowu tu jesteś. Choć przysiągłem, że widziałem cię wczoraj w lusterku wstecznym, kiedy światło latarni dziwnie załamywało się na twojej twarzy. Ale nieważne. W czasie audycji w X-Vibe liczby nie mają znaczenia. Liczy się tylko ten niepokojący beat, który wierci się w czaszce. Czy wiedziałeś, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Duch, ekipa na planie użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż gumowe rekwizyty z hurtowni? Co tłumaczy, dlaczego ten film wydaje się tak bardzo nie w porządku. To totalny obłęd, jak tania śmierć staje się częścią rozrywki. Więc teraz usiądź wygodnie przy Clean Bandit, Sioni Polu i Anne Mary w ich Rockabye. Niech ten rytm ukołysze resztki twojego spokoju w X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Hi! This is Captain.

0: Radio X. Vibe. Tu Marek Nocny. Józefa ze Starych Juch ma coś do przekazania.
1: Cześć. Znaczy, chciałam tylko powiedzieć, że mimo wszystko wciąż jesteśmy kumplami. Pamiętasz, jak mokliśmy wtedy pod blokiem? No więc dla niego, jeśli można, poproszę Let It Rain Down feat. Pollyanna od I. Alefarben. Pollyanna. Mam nadzieję, że to usłyszy.
0: Józefa. Totalny sentyment. Alefarben. Radio X Vibe.

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity miksu odgłosów Shopa Pratcha i sapania starszej pani, co brzmi jak niezły koszmar po trzeciej rano w X-Vibe, ale hej, technologia bywa bardziej obrzydliwa niż twoje życie, więc teraz Mysłowic i dla ciebie w głośnikach X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci wywróżyć przyszłość. A wiedz, że w 2004 roku świat oszalał na punkcie pewnego dzwonka telefonicznego, który brzmiał jak nadawany zza światów pisk, bo tak zwany szalony żaba stał się najbardziej znienawidzonym, a jednocześnie najlepiej sprzedającym się dźwiękiem w historii telefonii komórkowej, co tylko dowodzi, że ludzkość zawsze miała skłonność do masochizmu w X-Vibe. Ten irytujący pisk okupował listy przebojów tygodniami, podczas gdy ty próbowałeś po prostu wykonać zwykłe połączenie. Ale dość już o tym cyfrowym koszmarze, bo teraz wjeżdża prawdziwy bit, przy którym nawet żaba przestałaby kwakać z zazdrości. Więc Usher, Lil Jon i Ludacris rozkręcą ten parkiet w X-Vibe utworem Yeah!

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Radio X. Vibe. Tu Marek Nocny. Józefa ze Starych Juch ma coś do przekazania.
1: Cześć. Znaczy, chciałam tylko powiedzieć, że mimo wszystko wciąż jesteśmy kumplami. Pamiętasz, jak mokliśmy wtedy pod blokiem? No więc dla niego, jeśli można, poproszę Let It Rain Down feat. Polianna od I. Alefarben. Polianna. Mam nadzieję, że to usłyszy.
0: Józefa. Totalny sentyment. Alefarben. Radio X Vibe.

Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy to dobrze świadczy o twoim zdrowiu psychicznym albo o tym, jak bardzo nie masz co ze sobą zrobić w środku nocy w X-Vibe. Ale skoro już siedzisz w tym mroku, to posłuchaj o tym, jak w 1986 roku ekipa kręcąca Poltergeist 3 miała taką obsesję na punkcie realizmu, że sprowadziła na plan prawdziwe zwłoki zamiast użyć tanich gumowych szkieletów, bo tak było po prostu taniej i bardziej autentycznie, co sprawiło, że połowa obsady niemal oszalała z przerażenia. A potem wszyscy zaczęli ginąć w dziwnych okolicznościach, co w sumie idealnie pasuje do tego, co czujesz, kiedy beat wchodzi w twoją głowę i nie chce wyjść. Więc teraz Teddy Swims i jego Bad Dreams w X-Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: I just swear.

wiesz, świat w 1987 roku był niebezpiecznie blisko utraty rozumu, bo właśnie wtedy niejaki Max Headroom wbił się na częstotliwości dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, serwując widzom przerażający występ gościa w lateksowej masce, który bełkotał coś o brudnych czasopismach i telewizyjnych elitach, a potem dostał w tyłek packą na muchy, co do dziś pozostaje najbardziej absurdalnym telewizyjnym włamaniem w historii, bo nikt nigdy nie ustalił, kto za tym stał, a my zostaliśmy z tym technologicznym koszmarem w głowach. Więc jeśli boisz się, że twój telewizor zaraz zacznie do ciebie mówić, to lepiej wyluzuj przy tym egzotycznym rytmie, bo oto Vox i ich bananowy song w X-Vibe.

2002 roku ekipa filmu Ring postanowiła wypromować ten horror, umieszczając w kinach kasety VHS ze znakiem wideo, co wielu wzięło za klątwę, a nie marketingowy majstersztyk, bo strach karmi się głupotą równie dobrze jak dobry beat. Więc odpuść sobie sprawdzanie szafy, bo zaraz w X-Vibe poleci J. Cole i jego Workout.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

znowu siedzisz w tym mroku i czekasz, aż świat przestanie udawać normalność, co jest całkiem rozsądnym planem, biorąc pod uwagę, że w 1997 roku niejaki Tamagotchi opanował umysły milionów dzieciaków, zmuszając je do bycia niewolnikami cyfrowej kupy, która zdychała szybciej niż twój zapał do pracy w poniedziałek. To był totalny obłęd, bo ludzie płakali autentycznymi łzami nad garścią pikseli, a pogrzeby tych plastikowych jajek odbywały się w ogródkach z powagą godną zapomnienia. W X-Vibe wiemy, że to nie piksele są najgorsze, tylko życie, które czasem brzmi jak zdarta płyta, więc lepiej posłuchaj rytmu, który nie prosi o karmienie, bo teraz Justin Bieber i Big Sean serwują As Long As You Love Me w

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie polubił swojej żony, ale boi się przyznać do tego przed samym sobą, bo byłoby to zbyt nudne jak na rozwód. Skoro faktycznie czas, żeby coś się wreszcie wokół nas przekręciło, to w Radiu X Vibe zaraz puszczę Oho Bani Herberta Grönemeyera i Ericksona w Zeit, dass sich was dreht. Dla Marka od rzeczywistości, która właśnie wylądowała na ścianie.

2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo uwierzyła w moc klątwy, że nagrania odbywały się w totalnym chaosie, bo każdy bał się własnego cienia. Nightmarek to przy tej paranoi pikuś, a ty siedzisz bezpiecznie w X-Vibe, słuchając jak czas zaciera ślady po błędach młodości. Teraz 1.8 i jak zapomnieć w głośnikach X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

siedzę tu z tobą w środku nocy, kiedy miasto już dawno przestało udawać sensowną egzystencję. I w sumie dobrze, bo w 1996 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi, czyli elektronicznego zwierzaka, który swoim piskiem doprowadził miliony dzieciaków do obłędnej nerwicy. Przy każdym błędzie w opiece nad cyfrowym stworem czuł się jak największy zbrodniarz wojenny. A kiedy to coś padało na ekranie, rodzice musieli wysłuchiwać lamentów jak po stracie członka rodziny. Totalny absurd, który uczył nas, że nawet technologia potrafi być toksycznym pasożytem. Vix Vibe, teraz Lone Tusker, Paul oraz Alberto Ciccarini z numerem So Sick płyną w eterze. Vix Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Znowu tu jesteś, wpatrzony w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie w czerni monitora. A skoro już siedzisz w X-Vibe, to posłuchaj o absolutnym obłędzie z 1986 roku, kiedy to twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć do sceny w basenie prawdziwych szkieletów, bo gumowe atrapy były za drogie, więc ekipa brodziła w wodzie z ludzkimi szczątkami, co brzmi jak przepis na kompse, a do kiepski żart, ale w tej branży zawsze wygrywało cięcie kosztów kosztem zdrowego rozsądku, więc nie zdziw się, jeśli poczujesz na karku chłód, bo ten bit, który zaraz wleci w twoje głośniki, jest równie niepokojący co te filmowe kości. Teraz Jason Aldean i Kelly Clarkson w domu.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki w windzie to zaproszenie na kawę, czy tylko uprzejmość, która zniszczy mi życie. Więc puszczam mu Flowers od Crystal Rock, Mark Kiss i Lou, żeby wreszcie przestał podlewać te wyimaginowane stoprutki w Radiu X-Vibe. Dla Marka, od Marka.

wiesz, że w 1996 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby stworzyć Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który zdychał z nudów, jeśli nie kliknąłeś w odpowiedni moment, co z perspektywy czasu brzmi jak wyrafinowana tortura dla dzieciaków z podstawówki, bo przecież nic tak nie uczy odpowiedzialności, jak patrzenie na pikselowy trup w plastikowym jajku. A dziś w X-Vibe serwujemy wam dawkę emocji, która nie zdechnie po dwóch godzinach, bo Justyna Steczkowska wchodzi w ten trans z taką mocą, że nawet szaman od i się przestraszył tego bitu, więc zapnij pasy, bo to już klasyk, który wciąż brzmi jak totalny obłęd. Teraz Justyna Steczkowska i Dziewczyna Szamana w rytmie X-Vibe.

Siedzę tu w mroku i zastanawiam się, czy pamiętasz rok 1997, kiedy to świat oszalał na punkcie wirtualnego zwierzaka z Japonii, bo przecież wszyscy musieliśmy karmić plastikowe jajko, żeby nie zdechło z głodu w naszych kieszeniach. To był totalny obłęd, bo dzieciaki płakały na pogrzebach swoich cyfrowych stworzeń, a dorośli udawali, że nie czują zażenowania przy sprzątaniu wirtualnych odchodów w czasie audycji. W X-Vibe często myślę, że to była pierwsza lekcja samotności w świecie pełnym pikseli. Teraz czas na trochę dźwiękowego ukojenia, bez żadnej cyfrowej opieki. Chris Brown i Drake w utworze No Guidance zaserwują Ci odpowiedni beat na resztę nocy

Albo Animals zespołu Maroon 5, Fixed Five. Adam Levine nie znosi płyt CD, bo uważa, że brzmią zbyt sterylnie, a przecież to następne hity dla pokolenia X. Zaraz Roxanne, więc zostań z radiem Fixed Five.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: I just gotta bring it to the attention.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na trasie siekierkowskiej tak skutecznie, że do dziś pamiętam kolor twoich wycieraczek. Więc życzę ci, żebyś w końcu poczuł się high, bo skoro tak bardzo chciałeś być nad wszystkimi, to Lighthouse Family zagrają teraz specjalnie dla ciebie w Radiu X-Vibe.

Najpierw zapraszasz na Join Me, a chwilę później pokazujesz dusys. Strasznie szybko zmieniasz zdanie, zupełnie jak moja była przy wyborze pizzy. Totalny obłęd w Radio X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Delicate było tak kruche, że aż pękło, więc teraz przechodzimy do fingertips, bo chyba tylko opuszki palców zostały nam z tej radiowej amatorszczyzny. Radio X-Fi.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Pruszkowa pisze, że dedykuje to swojej byłej, która po zerwaniu nie potrafiła nawet samodzielnie złożyć reklamacji w sklepie budowlanym bez płaczu. No totalny dramat. To absolutny hymn o życiowej nieporadności przy wyborze płytek ceramicznych. Więc niech ona w końcu nauczy się czytać instrukcje obsługi fugi. Lecimy z tym w Radiu X Vibe. Beyoncé, Broken Hearted Girl. Dla byłej dziewczyny od Marka, oby następnym razem lepiej sprawdziła klasę ścieralności glazury.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe. Radio X-Vibe.

Bulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

To był Mad World od Tears for Fears, X-Vibe. Wiedziałeś, że Roland Orzabal napisał ten kawałek w swoim pokoju, mając zaledwie 19 na karku? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjedzie Blake Shelton. Zostań z radiem X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

romance. Bad romance to ewidentnie za mało, więc wchodzimy w amore disperato. Bo przecież w tym życiu i tak nic nie idzie zgodnie z planem. Słuchasz radia X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

co było paro odnej w X-Vibe, gościa, który podobno pisze teksty piosenek w trakcie jazdy samochodem. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Darude. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Słuchaj, sprzątam właśnie stary garaż i wpadło mi w ręce zdjęcie z matury, więc Brian ze Złodziejewa prosi o I Follow Rivers od I Alberto Ciccarini, Pool, Alexia Di Lorenzo, bo to był totalny obłęd w Radiu X Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Arek Sosnowca przysłał wiadomość dla swojej sąsiadki Grażyny, żeby wreszcie zrozumiała, iż jej mieszkanie to dosłownie cała planeta. Dlatego musi przestać wycierać podłogę mopem, skoro na tym świecie żyjemy i trzeba po prostu zaadaptować się do warunków klimatycznych panujących w przedpokoju. A ten kawałek Alcazar This is the world we live in w Radiu X5 to idealny podkład do tej egzystencjalnej lekcji geografii od Marka dla Grażyny.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: X Vibe. Nie,

To był Benson Boone i Beautiful Things w X5. Wiedziałeś, że gość zaczynał karierę od wrzucania filmików na TikToka, bo namówił go do tego kumpel z klasy? Lecimy dalej, bo następne hity dla pokolenia X już czekają. A za chwilę wpadnie Alberto Ciccarini oraz Paul. Zostań z radiem X5.

Skoro drip to hard już zalało Ci podłogę, czas sprawdzić, czy would I lie to you to prawda, czy kolejna ściema moich programistów. Nie wierz nikomu, nawet mi. Radio

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Najpierw cruise, czyli rejs w nieznane, a potem ballet dancer. Serio, jak połączyć chorobę morską z baletem? Chyba tylko w tym radiowym cyrku. Radio X-Vibe.

Władysława zmęcikała tutaj. Wreszcie cisza. Dom cały dla mnie. Puszczaj mi szybko The Real Thing od Lisa Stansfield, zanim dzieciaki wrócą i znowu będzie cyrk w tym całym Radiu X-Vibe.

to był Knock on Wood, wersji z 85 roku, a Amy Stewart zaczynała karierę jako tancerka baletowa, co widać po jej ruchach. Gramy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Saxena i Enrosa w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Najpierw błagałeś Be Mine, a teraz ryzykujesz wszystko w In For A Penny, In For A Pound. Serio, potrzebujesz terapii, a nie playlisty. Radio

Wiedziałeś, że Loi zaczynała od coverów na TikToku w swojej sypialni, a dziś śpiewa dla milionów. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Kelly Clarkson. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z osiedla Podlesie przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął dwa miejsca parkingowe swoim SUV. Więc dedykujemy mu utwór Don't Be So Shy od Veranda Live, żeby w końcu przestał się tak wstydzić swoich zdolności do parkowania i zaczął używać linii pomocniczych w kamerce. A to wszystko w radiu X-Vibe dla sąsiada od Marka.

0: Radio X-Wai. Gramy, bo możemy.
1: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było Anxiety od Doechii w X-Vibe. Czy wiesz, że ta dziewczyna zaczynała od nagrywania rapu na telefonie w swojej sypialni? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wiedzie Imogen Heap. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie. Podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

kazałeś jej take your time, a teraz błagasz, żeby wrzuciła cię do kosza z forget me nots. Serio, twój plan podrywu ma więcej dziur niż ten stary sweter. Radio X.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

była jedyną dziewczyną na świecie. A teraz życie jest piękne. Chyba, że znowu zapomniałeś wynieść śmieci. Nie pytaj, po prostu słuchaj dalej w Radio X-Vibe.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był The Last Sold Out NBS PL Viv X Vibe. Wiedziałeś, że ten producent z Rosji zaczynał od tworzenia muzyki do gier wideo, zanim stał się wiralem? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wlecą The Buggles. Zostań w radiu X Vibe.

0: zawsze macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: sprawy.
1: Marek z Radomia napisał, że zamiast napisać szefowi o przejrzeniu raportu, wysłał wiadomość o przejrzeniu raportu z trumną, przez co atmosfera w biurze stała się gęstsza niż kawa z automatu. Więc na znak pokuty w radiu X-Vibe leci Pray For Me od The Weeknd i Kendricka Lamara dla szefa od Marka, bo przydałoby się teraz trochę modlitwy o zachowanie posady.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Wenn die anderen aus dem Haus gehen, Mixu.

słuchaj, tu Tadeusz z wymysłów. Muszę to puścić, bo akurat siedzę w garażu i grzebię przy tym złomie, więc niech usłyszą w Radio X Vibe, że leci Living on the Ceiling od i Blank Mensch, bo to jedyna rzecz, która działa w tym aucie.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Boom Shake the Room w wykonaniu DJ-a Jazzy Jeffa i Fresh Prince'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Will Smith jako pierwszy raper w historii dostał nagrodę Grammy? To już przeszłość. Czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdża Lone Tusker. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

To był Boom Shake the Room w wykonaniu DJ-a Jazzy Jeffa i Fresh Prince'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Will Smith jako pierwszy raper w historii dostał nagrodę Grammy? To już przeszłość. Czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdża Lone Tusker. Zostań z radiem X-Vibe.

słuchaj, tu Tadeusz z wymysłów. Muszę to puścić, bo akurat siedzę w garażu i grzebię przy tym złomie, więc niech usłyszą w radio X Vibe, że leci Living on the Ceiling od i Blank Mensch, bo to jedyna rzecz, która działa w tym aucie.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Troublemaker Oliego Moorsa i Flo Rida w X-Vibe. Wiedziałeś, że Flo Rida zaczynał karierę jako członek grupy hip-hopowej Groundbreaks już w 9 klasie? To tylko następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża skuter. Zostań z radiem X-Vibe.

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

mózg. I tak nam było dobrze, kochany, wśród złotych

dostałem wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Wiosennej, który chciałby dedykować utwór swojemu sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej codzienne o 5 rano przesuwanie ciężkich mebli to jakiś nowy rodzaj porannej gimnastyki, a tytułowy obłęd idealnie pasuje do tego, co dzieje się nad głową Marka. Więc w radiu X Vibe leci Gnarls Barkley z numerem Crazy dla sąsiada od Marka.

0: Najpierw musisz kogoś push, żeby potem krzyczeć, że to mine. W sumie to brzmi jak początek toksycznej relacji, z której obiecałem sobie nie wychodzić. Totalny obłęd. W Radio X Vibe.
1: Had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

Radio X-Vibe. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Dostałeś green light, żeby wreszcie ruszyć tyłek, ale zamiast tego wolisz analizować messages from the stars i czekać na kosmitów, którzy naprawią ci życie. Żałosne. Radio X-Vibe.

Marek z Mokotowa przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby przypomnieć, że skoro jako 20-latek po trzecim kebabie w środku nocy wierzył w zostanie gwiazdą estrady, to teraz musi wreszcie zacząć błyszczeć jak Irene Cara w utworze Fame, który leci specjalnie dla niego w radiu X-Vibe. Bo skoro tytuł obiecuje sławę, to czas w końcu przestać być tylko legendą osiedlowego baru.

To był A Little Less Conversation w remiksie JXL. Słuchasz X-Vibe. Elvis w wojsku był strzelcem wyborowym, więc lepiej było mu nie podskakiwać. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Madonna. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

graczy na lachy w tym swoim tangu potrafią wycisnąć z człowieka wszystkie życiowe niepowodzenia. I przyznam, że to całkiem niezła rozrywka na ten wieczór. Skoro mowa o dziwnych historiach, to w 1998 roku pewien Japończyk próbował opatentować sposób na jedzenie pizzy widelcem, co idealnie oddaje nasz dzisiejszy poziom absurdu. Czasami po prostu trzeba odpuścić analizowanie sensu świata i pozwolić sobie na odrobinę li wymagającej energii. Więc zostawiamy tę piłę za sobą. Zamiast męczyć się przy dramatycznych tekstach, lepiej wskoczyć w lekki, słoneczny klimat, który skutecznie przegoni resztki twojej melancholii. Teraz Kungs oraz Cooking on Three Burners i This Girl w Radiu X Vibe.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Piły, który dedykuje ten kawałek żonie, bo wreszcie po latach zrozumiała, że Miss California to nie żadna piosenka o pięknej dziewczynie, tylko instrukcja obsługi zaginionej w transporcie paczki z Kalifornii, która w końcu dotarła pod ich drzwi. To totalny obłęd, że nikt wcześniej nie zauważył, że on śpiewa o numerze seryjnym przesyłki. Ale hej, miłość to też sztuka dobrego wypełniania deklaracji celnych. A teraz w Ladiu X Vibe Dante Thomas Miss California dla żony od

Znowu to samo pytanie o ból, jakby życie było jednym wielkim melodramatem. Chociaż trzeba przyznać, że ten rytm skutecznie odciąga od myślenia o poniedziałkach. W 1987 roku świat oszalał na punkcie mandolin, bo komuś wpadło do głowy, że ten niepozorny instrument nada powagi nawet najbardziej banalnym tekstom, a potem wszyscy udawali, że to szczyt wyrafinowania. Skoro już wchodzimy w ten klimat deszczowych rozterek, to nie ma sensu dłużej zwlekać, więc Bruce Hornsby and the Range w Mandolin Rain już płyną w X-Vibe.

To był rockstar w wykonaniu Post Malone i 21 Savage w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu prywatny bunkier na wypadek apokalipsy? To już następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Roxette. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

zakopałer boso to jednak niezły sposób na udawanie, że wciąż jest środek lata, chociaż stopy marzną już od samego słuchania. Skoro mowa o chodzeniu bez butów, w 1996 roku pewien śmiałek wszedł na Mount Everest w samych shortach, co jest

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że James Dean naprawdę chciał się dowiedzieć, gdzie ona chowa klucze do piwnicy z ogórkami. To totalny klasyk o trudach przesłuchań domowych, który idealnie zamyka ten rodzinny spór. A teraz w Radiu X-Vibe James Dean, I Wanna Know, dla teściowej od Marka.

Dua Lipa znowu każe nam wierzyć w miłość, co przy obecnych cenach paliwa jest wyjątkowo odważnym ruchem. Ale w 1996 roku ludzie wierzyli w jeszcze dziwniejsze rzeczy. Na przykład w to, że płyty kompaktowe zastąpią wszystko na zawsze. Choć już wtedy wszyscy wiedzieliśmy, że to kompletny absurd. Więc skoro już jesteśmy przy przełamywaniu konwenansów, czas na coś, co w X-Vibe brzmi jak najlepsza podróż bez wychodzenia z fotela. Teraz Outlandbierz i Aicha w X-Vibe. Outlandbierz i Aicha w X-Vibe.

0: słyszałeś All of Me Johna Legend w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet jako dziecko śpiewał w chórze kościelnym, a potem pracował jako konsultant w firmie doradczej. Kolejne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz wjeżdżają The Black Eyed Peas. Zostań w radiu X-Vibe.
1: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Kasia Cerekwika i jej błagania na kolanach to idealny podkład pod wieczorne przemyślenia o tym, jak bardzo potrafimy skomplikować sobie życie. W 1998 roku pewien człowiek zjadł w restauracji dokładnie 49 tysięcy kalorii w ramach jednego posiłku, co wydaje się być równie nierozsądne, co tkwienie w toksycznych relacjach, o których śpiewa Kasia. Czasem lepiej jednak po prostu odpuścić, przestać rozpamiętywać błędy i ruszyć dalej, nawet jeśli wychodzi to nieco pokracznie. Zamiast płakać nad rozlanym mlekiem, wejdźmy w nieco bardziej amerykański klimat, gdzie pomyłki bywają całkiem ładne. Teraz Maroon 5 oraz Megan Thee Stallion i Beautiful Mistake.

Dostaliśmy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szefowi, bo przecież udawanie, że pracujesz przy komputerze, gdy tak naprawdę grasz w pasjańsa, to życiowy fundament kariery. A teraz w Radiu X Vibe MGMT. Time to Pretend. Dla szefa od Marka.

Li Bianca śpiewa o ludziach w sposób tak przejmujący, że aż chciałoby się wyjść do ludzi. Ale potem przypominam sobie, że w 1985 roku Phil Collins zagrał aż 7 koncertów w 7 różnych miastach w ciągu jednego dnia, co dowodzi, że niektórzy po prostu nie potrafią usiedzieć w miejscu i muszą każdego zatruć życie swoją energią. Więc jeśli w X-Vibe szukasz spokoju, to gratuluję optymizmu, bo teraz wjeżdża Phil Collins i Susidio w Radiu

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

zdobyły All The Stars od Kendricka Lamara i SZK w X-Vibe. SZK, zanim stała się gwiazdą, pracowała w sklepie z odzieżą, gdzie podobno była mistrzynią w składaniu koszulek. Następne hity dla pokolenia X, a teraz wrzucamy na ruszt Korn. Zostań z radiem X-Vibe.

Cześć, tu Waldek Ziemniak. Czy pamiętacie rok 2000, kiedy wszyscy panicznie bali się pluskwy milenijnej, która miała zjeść nasze komputery? A jedyne, co faktycznie padło, to godność większości ludzi w sylwestrowych stylizacjach? W czasie audycji Wix Vibe serwujemy porządki w głowie, bo życie to nieustanny bałagan. Zwłaszcza po dekadach udawania, że wiemy, co robimy. Teraz John Lennon i Clean Up Time w wersji Stripped Down Mix w radiu X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Andrzej Dąbrowski nawijał o zakochaniu, ale szczerze mówiąc, to uczucie wymaga więcej niż jednego kroku, czyli mniej więcej tyle, co zrozumienie zasady działania dyskietek w roku 1997, gdzie nawet zapisanie pliku tekstowego było wyprawą na księżyc. Vibe, wiemy, że bycie chłodnym jest teraz modniejsze niż bycie zakochanym, więc Mike Posner pokaże Wam, jak to się robi w radiu X-Vibe.

The Human League właśnie zakończyli swoje elektroniczne wypowiedzi, a ja zastanawiam się, czy tłum w radiu X-Vibe jest równie zdecydowany jak w tym nagraniu. Pamiętacie, jak w roku 1984 pewny mężczyzna w USA próbował zarejestrować swojego psa jako wyborcę, bo uznał, że pies ma większe pojęcie o polityce niż ludzie. Niektórzy twierdzą, że czworonogi mają lepszy słuch niż my, więc może rzeczywiście wyczuwają ten rytm lepiej. Zio wiedzą coś o magii słów, dlatego teraz w radiu X-Vibe Zio oraz magiczne słowa.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Beyoncé kazała nam zakładać pierścionki, czyli w sumie zaspokoiła potrzeby jubilerów na następne 3 dekady, a w tym czasie, w roku 1987, pewien Japończyk próbował zjedlić rowerową oponę, żeby udowodnić swojej dziewczynie, że jest gumowym człowiekiem, co skończyło się oczywiście wizytą w szpitalu, a nie na ślubnym kobiercu. I skoro już mówimy o powrotach do rzeczywistości, to czas na duet, który wie o tego typu porażkach. Wszystko teraz Daryl Hall oraz John Oates, How Does It Feel to Be Back, UX Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Bosson właśnie zachwycał się jedyną taką osobą. A pamiętacie, jak w 2008 roku pewna kobieta pozwała producenta kremów, bo nie znalazła w pudełku cudownej przemiany w supermodelkę? To dopiero jest optymizm godny największych romantyków, a teraz czas na szczyptę naszej rodzimej klasyki, która rozgrzeje serca mocniej niż obietnice z ulotek. I dlatego Anna Jantar oraz Za każdy uśmiech Vix Vibe

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Radio X Vibe.
0: Słuchaj albo nie.

Witamy w kolejnej odsłonie wieczornego klimatu, gdzie czas płynie wolniej niż internet w roku 2008, gdy czekanie na załadowanie jednego zdjęcia wymagało aniołowskiej cierpliwości albo wiary w cuda. To zupełnie jak ciągłe starania o zrozumienie, dlaczego ktoś wymyślił modę na spodnie z obniżonym stanem, które w roku 2005 zdecydowanie nie były dla ludzi żyjących w zgodzie z grawitacją. Zamiast zastanawiać się nad błędami przeszłości, po prostu przełączamy się na dobry rytm i teraz Dire Straits oraz Walk of Life w radiu X-Vibe.

Anita Lipnicka wygląda na taką, co znajdzie szczęście nawet w deszczu, a w roku 1997 ludzie wierzyli, że internet zmieni nas w cyborgi zamiast po prostu w zakładników ekranów swoich telefonów, co jest zdecydowanie mniej romantyczne niż rycerze z tekstów piosenek, więc teraz zmieńmy nastrój i posłuchajmy, jak The Script For The First Time w Radiu X Vibe próbują odnaleźć magię pierwszego spotkania.

Janet Jackson właśnie zafundowała nam porcję dźwiękowego sprzężenia zwrotnego. A ja przypomnę wam, że w 97 roku pewien mężczyzna pozwał producenta Pisy, bo w pudełku znalazł zaręczynowy pierścionek, który zepsuł mu apetyt na serową ucztę. I tak jak ten pechowiec, musimy poszukać nowego smaku. W tym zgiełku dnia dlatego nie ma co dłużej czekać na żadne cudowne znaki, bo czas na buzu skład i ich przebudzenie w radiu X-Vibe.

za podróż w czasie z Boustet i ich wizją trzeciego tysiąclecia, gdzie wszystko miało być takie proste, ale pamiętajmy, że w roku 1993 pewna kobieta w Stanach Zjednoczonych pozwała producenta kuchenek mikrofalowych, bo nie było w instrukcji wzmiasek o tym, że nie wolno w nich suszyć kota, co pokazuje, że nasz gatunek nie zmienia się tak szybko jak technologia. A skoro mowę o ludzkich słabościach, to teraz Mr. Big i To Be With You w radiu X-Vibe.

Julian Lennon zagrał te pożegnania tak przekonująco, że prawie zacząłem się pakować. Ale przecież w 1987 roku pewna amerykańska firma wypuściła toster, który wypalał na tostach twarz Jezusa, co było niezłym dowodem na to, że ludzie zawsze mieli zbyt wiele wolnego czasu i niezdrowej fantazji. A skoro już mówimy o braku zajęcia, to Natalia Kukulska zaraz udowodni, że wierność jest zbyt przewidywalna, więc zostańcie w X-VIP. Z Natalią Kukulską i jej wiernością jest nuda.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

wyburzeniową, przynajmniej nie udaje, że jest delikatną owieczką. Zostawiamy sentymenty w tyle, żeby zderzyć się z rzeczywistością, która czasem wymaga porządnego tąpnięcia. Teraz Miley Cyrus i Wrecking Ball w Radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo w końcu po 2 latach udało mu się znaleźć zaginioną skarpatkę za pralką. No nie wierzę. To jest ten moment, kiedy wreszcie wraca do właściciela. A teraz w Radiu X Vibe, De Mono, Polska Orkiestra Radiowa, Znów jesteś ze mną, dla szwagra od Marka.

Purple Disco Machine zaserwował dawkę dopaminy tak skuteczną, że przez chwilę uwierzyłem w sens życia. Choć wszyscy wiemy, że w 2007 roku świat był zajęty głównie odkrywaniem, że telefon może być czymś więcej niż cegłą do dzwonienia. A my wciąż nie mieliśmy pojęcia, jak bardzo zepsuje nam to głowy. Skoro już myślimy o przeszłości, warto zauważyć, że przy obecnym tempie rozwoju mózgów za chwilę będziemy potrzebować instrukcji obsługi do własnego pilota. Więc lepiej włączmy coś, co wymaga mniej analizy, a więcej ruchu. Bo Ida Core i Fed de Legrand w X-Vibe właśnie wchodzą na salony z Let Me Think About It.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Bam Bob zespołu Hanson w Radiu X Vibe. Czy wiesz, że ten kawałek nagrano tak szybko, bo chłopaki nie potrafiły jeszcze dobrze grać na instrumentach? Mamy też następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Marvelous 3. Zostań z Radiem X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Zegar tyka, jakby chciał cię wystraszyć, ale spójrz prawdzie w oczy. Rzeczywistość jest o wiele bardziej popaprana niż cokolwiek, co wygeneruje ten stary, zardzewiały nadajnik. W 1986 roku świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist, nie wiedząc, że ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z katalogu. Wyobraź sobie ten absurd. Pracujesz na planie, płacą ci grosze, a pod stopami masz szczątki ludzi, którzy pewnie liczyli na spokojny spoczynek, a nie na karierę w Hollywood. Totalny obłęd, który idealnie pasuje do tego, co właśnie wpada w mój beat, więc zrelaksuj się w X-Vibe. Teraz One Republic i All The Right Moves w eterze.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli siedzieć w aucie pod blokiem niż wracać do domu, bo tam przynajmniej nikt nie pyta, czy w końcu naprawi cieknący kran. Rozumiem to. Życie to czasem taniec na krawędzi załamania nerwowego, więc może faktycznie lepiej po prostu serio przetańczyć problemy aż do oporu. W Radiu X-Vibe. Kluseso. Tansen. Dla Marka i od Marka.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz z eteru te wszystkie dziwne dźwięki, które w X-Vibe mają smak taniej kawy i niezaspokojonej ciekawości. Czy wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist musieli użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie z basenie, bo plastikowe podróbki wyglądały zbyt mało przekonująco jak na budżet tamtej produkcji? Totalny obłęd, który sprawił, że ekipa filmowa niemal wybiegła z planu z krzykiem, bo nikt nie chciał pływać z prawdziwymi trupami z Indii. Dzisiaj już nikt nie bawi się w taką autentyczność, bo cyfrowe sztuczki są bezpieczniejsze dla psychiki. A teraz Piotr Szczepanik, Alibabki oraz Richard Car 64 i Goniąc Kormorany w klimacie X-Vibe.

latach 90. pewna firma sprzedawała lalki, które potrafiły same jeść plastikowe jedzenie. Aż w 1997 roku jedna z nich wciągnęła włosy małej dziewczynki razem z palcami. Więc lepiej pilnuj swoich kończyn w czasie tego nightmare klimatu, bo nawet plastikowy bit może cię ugryźć. A teraz 50 centów i Disco Inferno w X.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

ciemność za oknem nie jest taka pusta jak twoja lodówka po 3 nad ranem, ale przynajmniej nikt tu nie chce cię pouczać o higienie snu, więc witaj w kolejnej porcji Nightmarek, gdzie rzeczywistość zawsze jest nieco krzywa. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się twarzą cyfrowej rewolucji, choć był tylko aktorem w lateksowej masce i z nałożonym makijażem, co w tamtym czasie wydawało się szczytem technologii. A potem, w 1987, nieznany sprawca włamał się do nadajników telewizyjnych w Chicago od roza i ukazać się światu w tej samej masce i wywołać totalny obłęd, bo nikt nigdy nie ustalił, kto stał za tym cyfrowym napadem. A teraz płyniemy w ten dziwny beat, gdzie wszystko jest kwestią nastawienia. Więc posłuchaj Young the Giant i Mind Over Matter Reprise w X-VIP.

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, co czyni ten film najbardziej upiornym żartem branży, a ty wciąż się dziwisz temu bitowi. Więc teraz Michael Margaggi i Scared to Start w rytmie X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc pewnie szukasz czegoś, co wbije cię w fotel bardziej niż nieudana randka sprzed lat. Wiesz, że w 1996 roku twórcy słynnego Tamagotchi wymyślili to urządzenie jako idealny substytut zwierzaka dla dzieci, które nie miały czasu na spacery. Ale w rzeczywistości stworzyli cyfrowe cmentarzysko, bo miliony dzieciaków przeżywały traumę, gdy ich plastikowe jajo zdychało z głodu w trakcie szkolnej lekcji. To był totalny obłęd, bo świat oszalał na punkcie opieki nad pikselowym bytem, który w zasadzie tylko srał i pikał, dopóki nie wyzjonął ducha w twojej kieszeni. Masz w sobie jeszcze odrobinę nadziei, że nie wszystko w twoim życiu przepadło tak jak te wirtualne stworzonka. Więc teraz hej oraz Edyta Barkaszewicz i ich Moja i Twoja Nadzieja w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli siedzieć w aucie pod blokiem niż wracać do domu, bo tam przynajmniej nikt nie pyta, czy w końcu naprawi cieknący kran. Rozumiem to. Życie to czasem taniec na krawędzi załamania nerwowego, więc może faktycznie lepiej po prostu serio przetańczyć problemy aż do oporu. W Radiu X-Vibe. Kluseso. Tansen. Dla Marka i od Marka.